0: croce scaredis, sole se hiefas, je dobrim pitelem cenasita. Dobri pitel,
1: sigas et es unas nasat es cu. Aviero umis li taxebit, iaco umis pit, si shel si docech, pravievot.
0: Arcim maceiac, onas cesiec, mluvis cisic semi. Hab ich pravdu del,

Protegeto celemo Alle paimse Che anipita sia Neces abismat obsemi Es pota genesari Xemski gradu As novi grosi